Uno musi rero abantu baza kugira ubuku no musi rero mana yanje we. Nacho mvuze ni muze ngango ngwa au yagira vugi oya nacho aricho navuze je. Aricho navuze nacho navuze ariko kandi Ino ndiri mbola ni Sasha baby